lotfy dwe mokre. Zajmę za noż. Zajmę za nożą subedu, maksad ma lumis. A je włosy by czes mi bynu, leszą mam albutnic. A znów cali mi lice, je tarafę bedu, cali mnuchty. Je joje du.